0: Reklama.
1: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
0: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: Miłosz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
0: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: rana.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tylko teraz pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
9: AI,
8: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: I po reklamie.

0: reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałów.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. I po reklamie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: A siema wariacie, co tam na czacie?
3: Pytamy was, jakie tam dramy na szkolnych czatach, skoro mamy początek września.
4: Na grupie przedszkolnej była drama o to, że w zupie pomidorowej jest przecier, a nie prawdziwe pomidory.
5: Słuchajcie, zupa pomidorowa to nie jest zupa pomidorowa, żeby wszyscy byli zadowoleni.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Majka, Karolina,
11: Wojtek.
12: My name is Alex Warren.
13: Hello, this is September.
14: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Podlasie 97,5 FM.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: I po reklamie.
14: Z tej strony Asia.
15: Tu Ola i Jarek.
16: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
17: Cześć, tu Oskar Cyms.
18: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

jeszcze lato, co nie? Michiko wkręca się o tej porze idealnie w RMF Max. A my powoli wkręcamy się w niedzielę. Witajcie po dziewiątej. Rafał Rafmik z Witkowski, cześć, piona. A dzisiaj 13 dzień września. W sumie dobrze, że to niedziela, a nie piątek. I teraz najlepsze. Do końca 2026 zostało dokładnie 109 dni. Czyli za 109 dni będziemy już po świętach i będziemy się zastanawiać, gdzie uciekł nam cały rok. Na szczęście u nas prezenty dostajecie już dzisiaj. To jest niedziela, dzień świetny, a w głośnikach Szwedzka Mafia.

za to podejście i za ten vibe ją właśnie kochamy. Dua Lipa i Don't Stop Now w RMF Max. To jest cały czas niedziela, dzień świetny. Dzisiaj będziemy często zaglądać do kalendarza. Dziś mamy Dzień Weterana Służby Granicznej, a u nas na straży fajnej niedzieli stoją hity. Za moment Gips i Ostatni Dzień Lata.

Tego lata rozbił bank. Kaigo i jego Take Me Back w RMF Max. Na śniadanie w hotelu też. Wiadomo, tam jest trochę inaczej, bo bierzesz więcej niż planowałeś. W domu krótko. Jedna bułka, kawa i koniec. A w hotelu to nagle potrzebujesz jajecznicy, sera, owoców, kruasanta, jogurtu i czegoś, czego nawet nie rozpoznajesz, ale przecież jest w cenie. I chyba właśnie dlatego wszystko smakuje lepiej, bo wiemy, że możemy jeszcze wziąć dokładkę.

0: Selfie jak z rana też może być spoko. Ed Sheeran i jego fotograf w RMF Max poleca się do mycia zębów, bo w niedzielę o tej porze to można. A internety w tym tygodniu żyły plotkami o rozstaniu Bagiego i Madzi Tarnowskiej. Sami zainteresowani chyba potrzebowali chwili, żeby nadążyć, ale w końcu wszystko zdementowali. No to my też już nie plotkujemy, tylko gramy nową muzę. Alan Walker i Ava Max już czekają. Za moment ich fate.
1: Reklama. Słodki karmel skrywa chrupki orzech. Tej słodkiej pokusie oprzeć się nie możesz. Czekolada i nougat. Duet doskonały. Każdy kęs przynosi smak tak wspaniały. Toffifee w koszyku i już uśmiech na twarzy. Bo każdy o relaksie z Toffifee dziś marzy. Bomboniera Toffifee 125 gramów, jedynie 7,99 za opakowanie. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a

0: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
7: Cześć, tu Brytka.
8: What's up, guys? This is Bruno Mars.
9: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Nawet ta niedzielna późna jajecznica smakuje o wiele lepiej, kiedy w głośnikach rządzi Dawid Podsiadło, co nie? Sezon to jest hit wiosny i lata 2026, który tak pięknie wjeżdża również dzisiaj o tej porze. I mamy tego więcej, słuchajcie. Będzie Kyra i Sour, pojawi się też Alabama Ten, czyli coś, co wszyscy śpiewamy, nawet w niedzielę. No i zagramy też Faje Faje, wszystko za parę chwil, więc nigdzie nie uciekajcie. Max.
1: Reklama.
2: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko i zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: I po reklamie.
4: Tu Ola i Jarek.
5: Hejka, tu Maciek.
6: Cześć, tu Oskar Sims.
7: Hello, this is September.
8: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Podlasie 97,5 FM.

jeden z tych, które rozbudzają przy niedzieli. Alabama Ten, czyli Moonlight w RMF Max. Hity na Max. I to jest ten moment, słuchajcie, w którym nasze włosy pokazują, że mają własne życie, szczególnie po takiej nocy. Ale spokojnie, tej jesieni fryzura wcale nie musi być idealnie ułożona. Wręcz przeciwnie, to, co właśnie zobaczyliście w lustrze, może być teraz modne. A w środę będziemy obchodzić Dzień Fryzjera. Więc zanim tak ochoczo pobiegniesz po tę szczotkę, zrób sobie selfiaka i sprawdź u swojego fryzjera, czy przypadkiem nie stworzyłeś właśnie fryzury sezonu. Gramy dalej, to jest niedziela, dzień świetny. No i takie duo, które zrobi nam teraz parę fajnych chwil. Seniorita, Shawn Mendes i Camila Cabello.

0: Parę wiosen już ma, ale nadal daje tę moc. Slim Shady i Lili w RMF Max pod to późne śniadanie. Bo wiadomo, że w niedzielę to lecimy z innym rozkładem jazdy. A skoro jesteśmy przy jedzeniu, to zauważyliście może, że pizza następnego dnia smakuje inaczej? Ser robi się bardziej zwarty, ciasto miękkie, tłuszcz zmienia konsystencję, ale nadal jest smacznie. No właśnie, są ludzie, którzy nawet nie chcą jej podgrzewać. Czyli w sumie dla nich to taka pizza 2.0. My za moment też robimy muzyczny upgrade. Pierwszy będzie Alex Warren.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
12: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.
15: Z tej strony Krzychu.
16: Sylwia.
17: We are the Swedish House Mafia.
18: Hey, this is Taylor Swift.
19: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Podlasie 97,5 FM.

0: Robin Schulz, to jest jednak maksymalny kocur. Take It Slow to jego nówka w programie Niedziela, Dzień Świetny w RMF Max. Tak a propos, pamiętajcie, żeby nakarmić swojego mruczka i ogarnąć kuwetę. A wszystkim fanom polskiej muzy polecam próbę mikrofonu. Dziś po 22 u Karinicińskiej Wojtek Sokół, będą też bracia Kacperczyk i Mrozu na kilka chwil przed wydaniem nowego albumu. Sprawdźcie to koniecznie dziś wieczorem.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
11: I po reklamie.
12: Tu Kasia.
13: Jestem Radek, a to moja ekipa.
14: Hey, this is Calvin Harris.
15: Cześć, tu Daria Zawiałow.
16: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Podlasie 97,5 FM.

panowie są z Norwegii, ale w Polsce przecież też ich kochamy. Dlatego macie ich w RMF Max. Metcon i Begin już za nami. Dzisiaj 13 dzień września i to już chyba jest ten czas, kiedy uczniowie zdążyli się już przyzwyczaić do szkolnych ławek. Wiadomo, to łatwe nie było. A wy przy okazji możecie sobie wrócić do szkoły i sprawdzić, ile pamiętacie ze szkolnych lat. Zapraszam na rmfmax.pl. Tutaj czekają fajne quizy, które przy tej niedzielnej kawce też na pewno zrobią wam dzień. I tu też czeka nowa Margaret, która liczy na wasze głosy na liście Hop Benz. Prima Ballerina. Gramy to już teraz.

0: Coś dla tych, którzy chcieli przedłużyć sobie lato. Proszę bardzo, my to mamy. Welcome to Saint-Tropez, czyli DJ Antoine w programie Niedziela, Dzień Świetny w RMF Max. I mamy tego więcej. Odpalą się niebawem cheat codes, będzie No Promises, pojawi się też Marlon Hofstadt, więc szykujcie się na energię. To wszystko już za chwilę. Nigdzie nie uciekajcie. RMF Max.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
5: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: I po reklamie.
10: Tu Martyna.
11: Jestem Kuba. Dołączam.
12: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
13: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
14: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Podlasie 97,5 FM.

Jeden z tych, które wszyscy już nucimy. Tempo City i Self-Aware po 11. I w ten sposób rozkręca się nam niedziela, dzień świetny. Tak nazywa się ten program w RMF Max. Rafał Rafmik z Witkowski Piona. No i przy okazji przypominam, że dzisiaj mamy dzień całowania chłopaków w usta. Dziewczyny, pamiętajcie, obok takiego święta nie można przejść tak jakoś obojętnie.

To jest ten vibe, przy którym w niedzielę nie trzeba się jeszcze z niczym spieszyć. Illenium i Ellie Goulding w RMF Max. A w sieci w ostatnich dniach rządzi inna para. Taylor Swift i Travis Scott w końcu pojawili się razem publicznie po swoim ślubie. Na kolacji w Nowym Jorku. Czyli co? Oficjalnie państwo Kells wrócili w końcu do normalnego życia. Tylko trochę bardziej obserwowanego przez cały świat. A więcej z życia gwiazd powiemy wam w programie Różowy Dywan. Pamiętajcie, to już o 16:00.

UK Rap w najlepszym wydaniu. H i jego Ring My Bell. Słuchajcie, do tego kawałka dograł się sam Mata. I my to zagraliśmy w RMF Max. I pewnie jeszcze nieraz zagramy. A na naszych socialach ostatnio mieliśmy naprawdę grubą dyskusję na temat najpiękniejszych słów, które można usłyszeć w pracy. No ja wiem, że to nie jest ten dzień, ale słuchajcie tego. Bez ciebie nie dalibyśmy rady. Albo masz dzisiaj wolne. Albo jeszcze lepiej. Będzie premia. O, to chyba lubimy wszyscy. RMF Max. Detale na fejsie RMF Max. A teraz cieszmy się niedzielą. Duke Dumont.

0: Riri zawsze daje radę, szczególnie przy niedzieli. S&M w RMF Max. Słuchajcie, to już zostało oficjalnie potwierdzone, że w niedzielę często mamy takie: a, zerknę sobie na TikToka. I nagle budzimy się 40 minut później w zupełnie innej rzeczywistości. No, ten nieskończony fit naprawdę łatwo wciąga. Na szczęście z nami nie musicie szukać dobrej muzy. Oskar Cyms już za chwilę, a najnowsze internetowe trendy sprawdzimy w Max Reelsach. Po 19.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
3: A siema wariacie, co tam na czacie?
4: Pytamy was, jakie tam dramy na szkolnych czatach, skoro mamy początek września.
5: Na grupie przedszkolnej była drama o to, że w zupie pomidorowej jest przecier, a nie prawdziwe pomidory.
6: Słuchajcie, zupa pomidorowa to nie jest zupa pomidorowa, żeby wszyscy byli zadowoleni.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Z tej strony Krzychu.
15: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
16: Hi, this is Denzel.
17: Hey yo, this is Eminem.
18: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Słuchajcie, to się musi udać. No musi być magicznie, kiedy wjeżdża Abrakadabra, czyli Lady Gaga w RMF Max. Nie bez powodu ten program nazywa się Niedziela Dzień Świetny. Właśnie sprawdziłem święta nietypowe, które pojawią się w nadchodzącym tygodniu i słuchajcie, pojutrze będzie dzień olewania systemu. To na pewno świetnie wiedzie. W środę dzień bluesa, więc poczujemy bluesa, a w piątek dzień pierwszej miłości i dzień kierownika. Pamiętajcie, że można nim bardzo szybko zostać. Wystarczy tylko odpalić dwa ziko panu pod sklepem i wtedy na pewno powie do ciebie: kierowniku złoty. Albo kierowniczko.

0: niczego nie zatrzymasz. Tytuł, który mocno zobowiązuje. You Can't Stop the Beat, czyli Wally Lopez przy niedzieli w RMF Max. I mamy tego więcej. Po 13 odpalą się hity na maksa. Już teraz zapraszam w imieniu Piotrka Niwalda, a ja uciekam, życząc wszystkim smacznego i udanej reszty niedzieli. RMF Mix. Trzymajcie się, cześć. RMF Max.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
4: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły Galeria Jurowiecka.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Często to wystarczy. Tylko mnie kochaj, to była Zalia w RMF Max.
1: RMF Max, hity na maksa.
0: Wszystko się zgadza, odpalamy hity na maksa, wersja popołudniowa, 13. Wszystko zdarzyć się może, to będzie fajna niedziela, to już jest fajna niedziela.
2: Poczuj dobry beat.
0: A teraz zapytajcie swoich rodziców, dlaczego czasami świat był

bawić się w niedzielę po południu. Słuchamy RMF Max, tak? Brawo, poprawna odpowiedź. Piotrek Niewad do 16.13. Wszystko zdarzyć się może. Ja tam pod drabiną nie przychodzę nawet 12, a nie 14. Filip, wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Dzisiaj także imieniny ma Jan Chryzostom. Nie znam, ale pozdrawiam. Dzień programisty dzisiaj i uwaga, dzień całowania chłopaków w usta. Nawijała dzika langusta. Wracamy do muzyki.

gość coś wiedział, nie powiedział. Przed pandemią nosił maskę, w czasie pandemii ją zdjął, a teraz znowu ją ma, ale przeboje robi naprawdę bardzo dobre. Ava Max mu towarzyszyła, mowa o Alanie Walkerze, który pojawił się także na naszych social mediach w krótkich wywiadach. Zapytano go na Facebooku, oglądałem ten filmik, na naszym Facebooku RMF Max, jaki komplement jest dla niego najlepszy. No to powiedział, że kiedy ludzie sądzą, że numery są z treścią, mają słowa i opowiadają historię, a mimo wszystko są instrumentalne. Bardzo fajnie. Więcej na naszym Facebooku. Zaglądajcie na social media RMF Max. Instagram, Facebook i TikTok. RMF.

0: ty masz duże oczy, smolasty. A co się stało, stary? Ja widziałem nagrody, które można wygrać w RMF Max. Oni ten miesiąc mają urodzinowe. Smolasty, ty nas tu nie bajeruj. Mamy miesiąc urodzinowy, mamy zabawę, urodzinowy deszcz nagród. Więcej o tej zabawie na rmfmax.pl. Za odebranie telefonu to nam nawet 10 tysięcy można wygrać. Koniecznie poczytajcie i się bawcie.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: I po reklamie.
14: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
15: Ja też dołączam. Jestem Agata.
16: What up, it's the weekend.
17: What's up, it's Sean Paul.
18: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
1: Podlasie 97,5 FM.

0: jeden z moich ulubieńców, Gips w RMF Max, tu hity na maksa, wersja niedzielna. Wiecie co, ja ostatnio sobie jadę przez Katowice tak spokojnie i patrzę, co tu się tak świeci? A to mural reklamujący nową płytę Gipsa. No, szwedzkiego jest świecący mural w Katowicach. Jak będziecie gdzieś tam się poruszać, to zwróćcie uwagę na skrzyżowaniu ulicy Bocheńskiego i Gliwickiej. A my co? Malujemy dalej. Niedzielne przeboje. Wracam po 14.
1: Reklama.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2. Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Jestem Radek, a to moja ekipa.
17: Ja też dołączam, jestem Aneta.
18: Cześć.

hity na Maxa w RMF Max Passenger. No ja takim pasażerem to ja bym chciał być do raju, nie z tej ziemi. Czytam w internetach, pojawiła się informacja o najcichszej wyspie świata. Zdeklasowała konkurencję z Grecji i Brazylii. Trzeba wyspać się. No też, wybrać się na wyspę Stewart. Wybrać się do Nowej Zelandii. Co? Cicho. No u nas wcale nie jest cicho. Chociaż zaczyna się delikatnie. Na szeroko.

0: RMF Max. Nie lubię nudy, sztampy, kalki, nie lubię rutyny, bardzo skarbie. Będziemy nieprzewidywalni, drugiego takiego już nie znajdziesz. To jeden z fragmentów jednego z wielu tekstów i piosenek Sokoła. A Soku, kolejna część rozmowy dzisiaj wieczorem u Kary Nicińskiej. Próba mikrofonu po godzinie 22. Duża ilość premier i oczywiście wywiad z Sokołem. Też. Będzie Kacperczyk, będzie Mrozu, będzie o nowej płycie. Będzie dużo nowości o polskich artystach. Dzisiaj 22. Próba mikrofonu. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: I po reklamie.
17: Cześć, z tej strony Igor.
18: Hello, this is Zina.
19: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
20: Cześć, tu Kary Incińska. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Podlasie 97,5 FM.

0: ale ten gość ma talent. Jakie gitary ma. Tame Impala w RMF Max, Hity na Maxa, wersja niedzielna 13 września roku 2026. No to co? Druga kawka, a żona mówi: nie pij kawy w niedzielę, weź się wyluzuj, człowieku, trochę odpocznij. Może to jest dobry pomysł na to wszystko. Chociaż specjaliści mówią, kiedy kawę pić, żeby żyć jak najdłużej. Nie mają wątpliwości. Na pewno od 5 rano można pić 3 do 5 filiżanek dziennie, ale należy skończyć, o której to? 13-14. Wtedy będziecie najzdrowsi i będziecie żyć długo i szczęśliwie. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: I po reklamie.

ta muzyka i te niedziela po południu i te ciarki na plecach, czy to po sobocie, czy raczej na jakieś informacje, może sama muzyka w RMF Maxa powoduje. Oj tak, hity na Maxa, Nick and Vince. No to teraz ciarki dla miłośników nie tylko transowych brzmień, bo czy Tiesto gra trans, czy dance, czy muzykę elektroniczną, różną muzykę gra, ale na pewno koncertuje i uwaga, z tym koncertem wraca do Polski. Ta informacja pojawiła się przed weekendem. Czerwiec, 19 czerwca roku 2027 grał będzie na stadionie Legii. Przypomina mi się sytuacja, kiedy Tiesto pojawił się w leszczyńskim klubie Relax po raz pierwszy w Polsce i poprosił, żeby była konsoleta na backstage'u, bo chciałby się zrelaksować. No to postawili mu dwa odtwarzacze mikser. A on nie, on konsoletę PlayStation chciał. O-o!

0: ciężko będzie tańczyć tak przy samochodzie, jak w tym teledysku Riton, nie? Dobrze, Friday w RMF Max w niedzielę. Słuchajcie, przygotowując się do poniedziałku w pracy dzisiaj, no wiem, przepraszam, przypomniałem, że jutro poniedziałek. Zajrzyjcie na Facebooka RMF Max, bo pojawiły się najpiękniejsze słowa, które można usłyszeć w pracy od kolegi, szefa albo klienta. To może dobrze zmotywować. Wracam po 15, a kiedy będzie obiad? Jak się ziemniaki ugotują? Czy pyry?
1: Reklama.
2: Słodki karmel skrywa chrupki orzech. Tej słodkiej pokusie oprzeć się nie możesz. Czekolada i nougat. Duet doskonały. Każdy kęs przynosi smak tak wspaniały. Toffifee w koszyku i już uśmiech na twarzy. Bo każdy o relaksie z Toffifee dziś marzy. Bomboniera Toffifee 125 gramów, jedynie 7,99 za opakowanie. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa, Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
10: I po reklamie.

takie przyjemne rzeczy to bez końca, prawda? No spokojnie, ale trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Nie, nie, Oskarku, to nie o tobie. Oskarcem z RMF Max bez końca. Więcej o nutkach, także na rmfmax.pl. Tu są hity na maksa, a więcej ploteczek dzisiaj po 16. Oczywiście różowy dywan w RMF Max. No i na pewno będzie różowo dzisiaj po południu. O, jednorożec. A nie, to Irek Jakubek. Ireczku, nie obrazisz się, nie? No, oni dzisiaj tutaj po mnie po 16 z Asią Meus w różowym dywanie w RMF Max, a teraz Taylor Swift.

0: ale amerykańsko nam się zrobiło uwielbiane przez żołnierzy, szczególnie Katy Perry i California Girls. No to wszystkich na służby teraz pozdrawiamy. Halo, bądźcie pozdrowieni, miłej służby życzymy.
1: Dosyć tych mandatów, proszę pani. Bardzo proszę, już nigdy nie będę.
0: Miłej służby i w ogóle szerokości z RMF Max. Dla jadących z RMF Max będzie Zalia.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
13: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
3: I po reklamie.
6: Jestem Kuba.
7: Tu Martyna.
8: This is Lady Gaga.
9: Z tej strony Klaus.
10: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Podlasie 97,5 FM.

Aicz pojawił się ostatnio w Polsce i pojawił się na scenie u Maty, a Mata pojawił się na featuringu i powstała wersja Ring My Bell, także ze zwrotką w języku polskim, powstała także ze zwrotką w języku niemieckim. No to Aicz gdzie się pojawi, no to zaprasza jakiegoś kozaka do rapowania i rzeczywiście wychodzi im to doskonale. Zresztą Mata ostatnio ruszył jest w trasie ze swoimi ziomkami Gombao 3-3. My byliście na koncercie, fajne doznania, prawda? Wrócili do małych miejsc, w których zaczynali.

0: Reality, no właśnie, Lost Frequencies i takie realia niedzielne po kolejnej letniej sobocie. A no tak, to cały czas jest lato, tak, to są hity na maksa. Jak trochę wam czarno-biało jeszcze jest w tę niedzielę, to mam dla was dobrą informację, bo można pojawić się w świątyni Sri Raghunatha, trudna nazwa. Chodzi o najbardziej kolorowe miejsca na świecie. To jedno z nich, Palula Musica Catala, muzyka barwy w jednym. Tu trzeba wybrać się do Katalonii, albo na przykład pojawić się w architekturze Guardian Building, tutaj oczywiście Detroit, najbardziej kolorowe miasta świata. Eindhoven też ma swoje miejsce takie i naprawdę wygląda dobrze. A co ty, synuś, taki blady przy niedzieli? No, elektrolitów ci brakuje. Axwell, najlepsze muzyczne elektrolity w RMF Max.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
13: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: na Maxa w RMF Max i najgorętsze plotki prosto z TikToka.
1: Tak, Aśka się tak śmieje, bo ona już wie, co będzie za chwilę mówione. Proszę Państwa, puchacz na rozkładzie.
0: Tymoteusz konkretnie, Tymoteusz puchacz. Ujarzmiony jego małżonka, bo Tymoteusz ma już żonę Oliwię, wrzuciła taki filmik, na którym pokazuje, jak zmieniła Tymoteusza z rasowego kasanowy.
1: Z puchacza, no,
0: tak. Przykładnego męża.
1: Męża, ale ciekawe, czy mają ciągle jeszcze w swoim małżeństwie taki moment, w którym ona żartuje. Ty mówisz, ty to jesteś puchacz.
0: Przez R.

0: Tak wam gra RMF Max, przypominając, że jutro o tej porze droga, którą jedziecie, pewnie będzie jeszcze bardziej zakorkowana.
1: Ale nawet jak pusto przed wami, to niech was nie kusi, bo fotoradary w niedzielę nie śpią.
0: A kogo ustrzelili paparazzi? O tym zaraz po 17:00. To jest Różowy Dywan, dużo plotek w Maxie.
2: RMF Max. Reklama.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta, tam gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły Galeria Jurowiecka.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-Białystok.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: loteczki, z którymi chcecie być na bieżąco. Mamy to w RMF Max, program nazywa się Różowy Dywan, a w nim są dzisiaj razem z wami. A Asia Meus, nie śmiej się ze mnie. Śmiej się ze mnie zawsze, gdy się pomyli.
1: I to będzie gorąca Asia, plotka z show biznesu. Asia Meus, Irek, dzień Irek dobry.
0: Plotki dla odmiany już na temat gwiazd będą w tym programie. Bądźcie blisko.

0: Bardzo wam polecamy naszego maksowego Instagrama. Instagram RMF Max. Nie tylko ploteczki, ale fotki takie, że jesteście najbliżej gwiazd. Tak blisko, że czasem bliżej już nie można.
1: I ta fotka też by tam pasowała, bo to rzadka sytuacja. Taco Hemingway i Iga Lis razem na jednym zdjęciu. A do tego Taco czule przytula pieska, całując Igę po głowie.
0: Tu piesek, tu lisek, a Iga jest w tyle. Przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. No pięknie.
1: Słodziaki.
0: Absolutnie gorąco pozdrawiamy wszystkich.
1: Szczęśliwie zakochanych.
0: Wow.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
10: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
20: Mamy niskie ceny.
21: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
22: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
25: Podlasie 97,5 FM.

0: przekaz tego numeru zrozumiałem dopiero za drugim razem. Wam także polecam przynajmniej dwa odsłuchy Deli Supreme od MJ Deli.
1: A teraz w różowym dywanie tajny plan prezydenta.
0: Córki prezydenta, panie prezydencie, nie ujawniamy tajnych planów prezydenta, tylko córki Kasi.
1: Córka Kasia bardzo nie chciała, żeby koledzy z klasy dowiedzieli się, że jej tata jest prezydentem, więc sobie wymyśliła, że pojadą na rozpoczęcie roku. Nikomu o tym nie powiedzą. No ale niestety tata przyjechał i to z obstawą i wszystko się wysypało.
0: A ja będę ojca bronił, jako ojciec będę ojca bronił. Kaśka, ten plan miał wadę. Misternie utkany plan.
1: Gdzie wada?
0: Ległby w gruzach, jakby sprawdzali obecność. Coś powiedziała Katarzyna Nawrocka. Nie ma.

0: gorące ploteczki w niedzielę późnym popołudniem tylko w RMF Max.
1: Na pewno znacie Sharon Stone.
0: O, proszę cię.
1: Kojarzycie tą scenę z Nagiego Instynktu, kiedy Sharon Stone zakłada nogę na nogę.
0: Moje sny uwielbiają Sharon Stone.
1: No to właśnie Sharon Stone bardzo osobistego wywiadu udzieliła i powiedziała, że wybiera teraz życie w celibacie, bo nie ma szczęścia w związkach i miłości.
0: Naprawdę?
1: Tak powiedziała.
0: No to ja już doświadczyłem tego wcześniej. Jeśli chodzi o moją relację z Sharon Stone,
1: tak?
0: To jesteśmy w celibacie od jakichś 30 lat. Mniej więcej.
2: Max. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
10: AI,
9: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: Tu Radek.
15: Z tej strony Asia.
16: Hi, this is Kaskada.
17: Hej, tu Roxy Węgiel.
18: Cześć, tu Justyna Borycka.

każdego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Najgorsze, co może być, to jest właśnie teraz.
1: Nie.
0: Tak, bo jest niedziela, niby jeszcze odpoczywasz, no ale głowa już wie, że tam za rogiem czeka poniedziałek.
1: Tu może pomóc tylko Magda Gessler przebrana za pralinę. To jest zdjęcie, które pojawiło się także na Instagramie RMF Max, ale przede wszystkim jest na Instagramie Magdy Gessler. Internauci chętnie komentują. My zostawiliśmy normalnie serduszko podwójne. Magda wygląda pięknie, a internet mówi, że wygląda jak czekoladka.
0: Tak, i niektórzy mówią, że w ogóle powinna być srebrna, a nie złota.
1: Nie mogła być srebrna ta sukienka.
0: Dlaczego?
1: Musiała być złote sreberko, bo zazdrosny mąż nie chciałby, żeby w to sreberko zawijał świstak. RMF Max.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Słodki karmel skrywa chrupki orzech. Tej słodkiej pokusie oprzeć się nie możesz. Czekolada i nugat. Duet doskonały. Każdy kęs przynosi smak tak wspaniały. Toffifee w koszyku i już uśmiech na twarzy. Bo każdy o relaksie z Toffifee dziś marzy. Bomboniera Toffifee 125 gramów, jedynie 7,99 za opakowanie. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
13: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
14: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
13: No, ci panowie z Media Expert.
14: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
15: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: Tylko mnie kochaj. To jest Zalia. Na zawsze już. No tak miało być na zawsze. Ale zdarzył nam się w tym tygodniu showbizowy rozwód grubego kalibru. Ewa Chodakowska rozstaje się ze swoim mężem.
1: Lefterisem po wielu latach wspólnego życia, ale są pozytywy. Ostatnio Ewa i jej prawie były mąż pojawili się razem na gali charytatywnej.
0: Wow.
1: Stali razem, pozowali super razem do zdjęć, uśmiechali się. No generalnie nie widać tam złych emocji.
0: No i bardzo dobrze. Bo czasem z małżeństwem jest trochę tak jak z treningiem. Ewka to pewnie sama czuje najlepiej, że najważniejsza jest ilość powtórzeń.

0: W niedzielne popołudnie wasze ulubione hity grają w RMF Max. Kłębo na Fide, Asia, Irek, wszystko na miejscu.
1: Meus i Jakubek, jakby się ktoś zastanawiał, co to za Asia,
0: właśnie
1: co to za Irek.
0: Mi brakowało.
1: O, Wieniawa i Julka dzisiaj po raz drugi w fotelu jurora Tańca z Gwiazdami.
0: Ciekawe, co Julka dzisiaj na siebie założy, bo w poprzednim odcinku pokazała się w takiej pięknej, stylizowanej na lata 20 siatce na głowie.
1: Piękna, a zjawiskowa była. Ja mam nadzieję, że dzisiaj znowu też założy tą siatkę.
0: Tak?
1: Tylko dla odmiany tylko tą siatkę.
2: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
11: Podlasie 97 i 5 FM.

0: zajdzie słońce, to będzie nam się jeszcze bardziej podobało. What If? Neptunika. Jest nowość w RMF Max.
1: To was zaskoczy. No. Wiemy już, dlaczego Bagi nie ma całego osiedla swoich własnych mieszkań na wynajem.
0: A niektórzy influencerzy tak mają.
1: Mają.
0: No, to pobudowane, wynajmowane.
1: Bagi nie ma, bo swoje pieniądze wydaje na pensje dla ludzi, z którymi pracuje.
0: A, i bardzo dobrze. Kiedyś będzie miał osiedle, ci ludzie tam zamieszkają i mu podziękują. Super.
2: Max. Reklama.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
10: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
11: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Podlasie 97,5 FM.

0: Nie uwierzycie, ale ten numer już jest pełnoletni i cały czas świetnie brzmi w RMF Max Sugar Babes.
1: Tylko dorosłe piosenki zabieramy na imprezy.
0: Wiadomo.
1: A nowości idą z nami bez pytania. Tacy właśnie jesteśmy, RMF Max, Asia, Irek, fajnie, że jesteście. Książulo poszedł do friza na kebab, zjadł i mu nie smakowało. Kurczak suchy, buła zero chrupnięcia, po prostu mięczak, a klapnięte warzywa jeszcze tak napisał.
0: To nie kurczak był za suchy, tylko sosu było za mało.
1: I to jest koniec cytatu z rodzinnego obiadu u Asi. Sami sobie wyobraźcie, ile kłótni rodzinnych dałoby się uniknąć, gdyby zamiast mówić, że kurczak jest za suchy, poprosilibyśmy o trochę więcej sosu.
0: Tak.

0: Próbują jak tylko mogą, ale ciężko im idzie, bo my ich wszystkiego nauczyliśmy. Calvin Harris i Rihanna próbują włączyć zielone światło na waszej drodze powrotnej z weekendu do domu.
1: A my wpadniemy jutro w samo południe. Asia Meus, Irek Jakubek. Do usłyszenia. Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Tu Maciek.
13: Tu Kasia.
14: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
15: Hey, I'm Ed Sheeran.
16: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
17: Podlasie 97,5 FM.

Szybko minęło, co? A przed momentem przecież piątek był. Jeszcze się człowiek bawił w sobotę. A już końcówka niedzieli. A jutro do roboty. Te wszystkie myśli dajemy na bok. To Max Reels. Ja nazywam się Piotr Ambroże, witajcie w mojej bajce i zrobię tak, żeby ta końcówka niedzieli wyglądała jak początek soboty. No nie da się tak zrobić, ale obiecuję, że będzie bardzo przyjemnie i postaram się, żeby było śmiesznie, bo takie rzeczy się w tym tygodniu wydarzyły, że dajcie spokój. Margaret, to już za chwilę, a teraz Dua Lipa i Houdini.

0: samba.
1: Samba i trochę karnawałowo się zrobiło, prawda? Jak ja lubię przekazywać takie informacje. Dzisiaj w kalendarzu wiecie co mamy? Dzień całowania chłopaków w usta. Jeśli ktoś, panowie, ma dziewczynę, żonę, narzeczoną, to wiecie co jej dzisiaj powiedzieć. A jeśli ktoś nie ma, to pamiętajcie, prawdziwy przyjaciel pomoże we wszystkim.
2: RMF Max. Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wierz we wszystko i zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
6: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
8: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
13: Podlasie 97,5 FM.

To Gips, Ego i ostatni dzień lata. Ten ostatni dzień lata to wszystko zależy, wiecie, od nastawienia. Ja znam ludzi, którzy w październiku i listopadzie chodzą jeszcze z krótkim rękawem, więc może przygrzać każdego o każdej porze dnia. Niedziela to jest dobry dzień, żeby podsumować sobie te wszystkie kuriozalne i śmieszne sytuacje, które wydarzyły się w tym tygodniu. I naprawdę za chwilę przeniesiemy się do Poznania, bo tam pewien przedsiębiorca udowodnił, że sprzedawać to można wszystko. Ludzie kupią wszystko, no. Potrzeba odpowiedniej reklamy, udowodnić to, to i tamto. I kupią, panie. Zostańcie koniecznie z RMF Max, a już teraz Another It Talk to you.

0: to Eminem i The Real Slim Shady w RMF Max. Ja czytam, powiem wam, i ja nie wierzę. Poznański zakład pogrzebowy wprowadził, uwaga, urny z logo Lecha Poznań. Tłumaczył tę decyzję hasłem: bo kibicem jest się do końca. To dla mnie jest abstrakcja, powiem wam. To jest abstrakcja i może za chwilę normalnie będzie można to kupić w sklepie kibica. To proszę pani, ja poproszę wuwuzelę, dwa szaliki i może tę jedną niebieską urnę. Albo wie pani co? Może te dwie urny. Dziadek kiedyś był na meczu, podobało mu się to, będzie zadowolony. Max.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Tylko tobie.
3: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21:25 w TVP1.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
13: Podlasie 97,5 FM.

0: To Ed Sheeran i jego Azizam. Ed, który jakiś czas temu powiedział, że gdyby nie muzyka, to byłby prawiczkiem. A propos, dzisiaj w kalendarzu dzień całowania chłopaków w usta. Jeśli ktoś się zastanawia, to niech się nie zastanawia. A przed nami Shimza, Fire Fire czy Alok, Portugal The Man i Drive Into The Ocean. RMF Max.
1: Reklama. Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
2: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: Monika?
10: I jeszcze ja, Maciej.

I'm not ready, I'm not ready. A kto na poniedziałek jest gotowy, prawda? Nikt nie jest gotowy na poniedziałek, ale cieszmy się z małych rzeczy, jak to śpiewała pewna artystka. A propos małych rzeczy, możemy się cieszyć z muzyki. Będzie męskie granie, będzie Swedish House Mafia. Ja nazywam się Piotr Ambroży, witajcie w mojej bajce. Już teraz Olivia Adams i Stranger.

0: I tak sobie można pogwizdywać i jest przyjemnie, i jest fajnie, i nawet człowiek zapomina, że już zaraz poniedziałek. Zala Larsson i Lush Life w RMF Max. A już za chwilę powiemy o pierwszej damie. Ostatnio udzieliła wywiadu i odpowiedziała na fajne pytanie. Co panią wkurza w mężu? Chcecie wiedzieć? To zostańcie razem z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane

0: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Wojtek.
5: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
6: Hi, this is Britney Spears.
7: Hi, this is David Guetta.
8: RMF Max.
9: Podlasie 97.5 FM.

ale to idzie. To jedna z tych mocniejszych rzeczy. Alan Walker, Ava Max i Fate to w RMF Max. Zrobiło się głośno, powiem wam, po tym jak wywiadu udzieliła pierwsza dama. Dostała pytanie od dziennikarza, bardzo proste. Co panią wkurza w mężu? No i odpowiedziała. Nie odnosi talerzy do kuchni. Po kawie zostawia filiżankę. Można powiedzieć, prezydent taki jak my. Ale może i tak, może i nie odnosi, ale po skończeniu wyciskania na klatę zawsze zdejmuje talerze z gryfu, tak jak nakazuje etykieta siłowniana.

0: To Eminem i Lose Yourself. Człowiek się cały buja, aż coś by zafreestylował. Ej, bo oni tak zaczynają. Ej, my gramy hity na maksa. Jedźcie spokojnie, by nie czekała was żadna kraksa. Gdy z salonem byłby poniedziałek, to my byśmy już wchodzili na ganek. Ej, no a już za chwilę Rudimental, Call It All I Know.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Grzegorz,
10: Asia,
11: Martyna,
12: Lady Gaga.
13: Z tej strony modelki
14: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
15: Podlasie 97,5 FM.

Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, tam jest RMF Max. Podejrzewam, że sporo osób może skądś wracać albo gdzieś jechać. Szerokości to na pewno. Piotr Ambroży, dzień dobry, witajcie w mojej bajce. W tej godzinie jeszcze Uniting Nations, będzie Silva Bampa On Tonight, a już teraz Dawid Podsiadło i jego sezon.

0: Uniting Nations Out of Touch, ale to jest perełka i dlatego ją gramy w RMF Max, żeby o poniedziałku w ogóle nie myśleć. Bądźcie koniecznie z nami, bo już za chwilę powiem, że no nie będzie do śmiechu. Nie będzie do śmiechu wszystkim tym, którzy śmieli się z osób z łysiną.
1: RMF Max, RMF Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: I po reklamie.
7: Hejka, tu Maciek.
8: Ja też dołączam, jestem Aneta.
9: Hey, this is Imagine Dragons.
10: What's up, it's Sean Paul.
11: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
11: Podlasie 97,5 FM.

David Guetta, Run Run River. A teraz przyznać się proszę. Kto z was śmiał się z łysych, ha? Bo w Wielkiej Brytanii pewien pracownik fabryki był wielokrotnie obiektem uwag ze strony przełożonego na temat utraty włosów. Zgłosił tę sprawę do sądu, bo miał już dosyć. I wiecie co? Brytyjski sąd pracy orzekł, że nazwanie mężczyzny łysym w miejscu pracy może stanowić molestowanie seksualne. No i zrobiło się poważnie. I komu teraz jest łyso, co? Ja tak sobie rozumiem, że nawet jeśli dziewczyna powie mój łysolek, to już jest balansowanie na krawędzi, tak?

Ja i Arianna pozdrawiamy wszystkie osoby w trasie. Jeśli ktoś ma takie, a już starzeje się, coraz mniej mam siły na długie trasy, to ja tylko powiem, że ostatnio gruchnęła wiadomość, że polski kierowca rajdowy Sobiesław Zasada zapowiedział, że wystartuje w tegorocznej edycji słynnego rajdu Gran Premio Argentino. Przypomnę, Sobiesław Zasada ma 96 lat.